0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

Medena, Medena. Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.